0: Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Dek, dek, ojek cah, ojek, maipa, dek. Ojek, dek. Ojek, maipa, dek.